0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież zawierzył wstawiennictwu Matki Bożej narody potrzebujące nadziei i pocieszenia. Leon XIV przewodniczył dziś w mszy świętej w Castel Gandolfo, w homilii zachęcał do poszukiwania prawdziwego Bożego piękna. Maryjne uroczystości trwają też na Jasnej Górze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież modlił się razem z wiernymi w Castel Gandolfo. W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański przypomniał, że Maryja jest dla wszystkich ludzi znakiem nadziei i pocieszenia.
2: Dlatego pragnę dziś przyzywać jej macierzyńskiego wstawiennictwa w imieniu tych wspólnot, które szczególnie potrzebują pocieszenia i umocnienia w nadziei. Myślę o braciach i siostrach w Ziemi Świętej, która jest także par excellence Ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, który łączy synowskie nabożeństwo do Świętej Bożej Rodzicielki. Myślę o chrześcijanach, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, a nawet prześladowań. W tych dniach nadal modlę się za mieszkańców Kolumbii, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Łączę się z tymi wspólnotami i ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i razem z nimi wołam: Święta Maryjo, módl się za nami.
3: Santa Maria, prega per noi.
1: Z kolei przed południem Leon XIV przewodniczył mszy świętej w parafialnym kościele świętego Tomasza w Castel Gandolfo. W homilii zachęcił, by postać Maryi inspirowała nas do poszukiwania w życiu prawdziwego Bożego piękna, innego niż popularne współczesne kryteria.
2: Uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, które nigdy nie miną. Jeśli naprawdę chcemy odkrywać i pielęgnować Boże piękno, musimy nauczyć się dostrzegać je zarówno w czułej twarzy dziecka, jak i w zmarszczkach osoby starszej, w energiczności człowieka młodego, jak i w stateczności osoby dorosłej, w odświętnych szatach, jak i w roboczych ubraniach oraz narzędziach pracy. Musimy wsłuchiwać się w niepowtarzalne historie miłości, które każda z tych rzeczywistości nam opowiada, rozpoznając w nich małe prześwity nieba.
1: Maryjne uroczystości trwają dziś także w Polsce, przede wszystkim na Jasnej Górze, dokąd przybywają tysiące pielgrzymów z kraju i z zagranicy. W sumie pontyfikalnej przewodniczył tam metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który w homilii mówił m.in. o znaczeniu 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, która przypada w tym roku.
4: Śluby jasnogórskie są też oddaniem Bogu żywych serc, a nie czczych słów, w łączności z Trójcą Świętą, za przykładem Maryi i pod przewodnictwem Kościoła Chrystusowego. Nie chcemy tylko obchodów, nie chcemy manifestacji, pomników i oświadczeń. Chcemy życia Bożego w narodzie, chcemy życia Ewangelią.
1: Z kolei w Konotopiu w diecezji włocławskiej poświęcono dziś najwyższą w Europie figurę Matki Bożej. Uroczystości przewodniczył biskup Krzysztof Wędkowski, który podkreślił, że ponad 55-metrowa budowla ma być miejscem modlitwy prowadzącym ludzi ku Bogu.
5: Matka Boża miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami, otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Castel Gandolfo, z Placu Wolności, Piazza della Libertà przed Pałacem Apostolskim, gdzie już za chwilę rozpocznie się południowa modlitwa Anioł Pański, której będzie przewodniczył papież Leon XIV. Papież przebywa w tych dniach właśnie tutaj w Castel Gandolfo. Pozostanie tutaj aż do wtorku, tak wynika z jego kalendarza opublikowanego przez Stolicę Apostolską. Po pierwsze z tego względu, że ta połowa sierpnia i okolice 15 sierpnia to tradycyjnie we Włoszech czas urlopowy, kiedy praktycznie większość osób wyjeżdża, miasta pustoszeją, ale też dlatego, że Ojciec Święty już drugi rok z rzędu zdecydował, żeby to właśnie tutaj z mieszkańcami Castel Gandolfo obchodzić wczorajszą uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I właśnie tutaj w Castel Gandolfo, w parafialnym kościele świętego Tomasza z Villanova, papież wczoraj odprawiał mszę świętą w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy Państwa do tego, żeby wracać do papieskich tekstów, tych, które Ojciec Święty pisze, czy też do rozważań, które wygłasza, między innymi właśnie do wczorajszej homilii, czy też do wczorajszego rozważania przed południową modlitwą Anioł Pański, także do opublikowanego przedwczoraj orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To te najnowsze papieskie teksty, których z każdym tygodniem przybywa, bo Ojciec Święty nieustannie zwraca się do wiernych, czy to podczas modlitwy Anioł Pański, czy to z różnego rodzaju przesłaniami i pozdrowieniami dla wydarzeń lokalnych, które dzieją się w Kościele Powszechnym, czy też podczas środowych kateches przy okazji audiencji ogólnych. Pełne tłumaczenie tych tekstów w języku polskim mogą Państwo znaleźć na

0: stronie watykan.va, a omówienia tych wydarzeń i wszystkich, którymi żyje Kościół Powszechny i przede wszystkim Stolica Apostolska na stronie watykannews.va /pl i tam również Państwa zapraszamy. Choć sierpień jest miesiącem urlopowym dla Ojca Świętego, jest to czas licznych spotkań z wiernymi. Widzimy w tej chwili pielgrzymów i mieszkańców Castel Gandolfo, którzy pomimo wysokich temperatur zgromadzili się tutaj, żeby spotkać się i modlić wspólnie z Ojcem Świętym. Już w najbliższą środę papież ponownie spotka się z wiernymi, tak jak ma to co tydzień w zwyczaju podczas audiencji ogólnej. Ta audiencja najprawdopodobniej odbędzie się nie na placu Świętego Piotra, ale albo w Bazylice, albo w auli Pawła VI. I tu zachęcamy Państwa, żeby na stronie Watykanu sprawdzać te lokalizacje, jeśli wybierają się Państwo w tym czasie do Rzymu. A już w sobotę zapraszamy Państwa na transmisję papieskiej wizyty w San Marino i w Rimini, gdzie będzie brał udział Ojciec Święty w mitingu przyjaźni między narodami. To wydarzenie cykliczne, w którym brał udział także papież Franciszek w ostatnich latach, jak pamiętamy. A z kolei wizyta w San Marino będzie drugą papieską wizytą. Papież uda się tam jako drugi następca świętego Piotra. Pierwszym był Jan Paweł II, który odwiedził przed laty to trzecie najmniejsze państwo, miasto na świecie. Te wydarzenia już w sobotę, a teraz już za chwilkę Ojciec Święty wyjdzie do pielgrzymów przed Pałac Apostolski i tutaj wspólnie z nimi będzie modlił się południową modlitwą Anioł Pański. Dla Ojca Świętego jest to też zawsze okazja do tego, żeby zwrócić się zarówno do wiernych z krótkim rozważaniem, które tradycyjnie nawiązuje do Ewangelii, którą tego dnia Kościół rozważa, jak też z krótkimi pozdrowieniami czy z jakimś apelem. I tutaj też zachęcamy do tego, żeby powracać do tych słów, które Ojciec Święty kieruje do wiernych. Chociażby przed tygodniem, kiedy prosił młodych ludzi o to, by tak szczególnie przyjrzeli się postaciom świętych wspominanych w tym tygodniu w Kościele, czy też wczoraj, kiedy wszystkich, którym brakuje pokoju i pojednania w stawiennictwu Matki Bożej. A teraz już wsłuchajmy się w słowa papieża, które skieruje do nas.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Wczoraj kontemplowaliśmy Maryję Pannę w jej nierozerwalnej więzi z Synem. Nawet śmierć nie zdołała przerwać tej komunii duszy i ciała, którą jest życie wieczne. Każda niedziela przypomina nam, że ta sama pełnia jest przeznaczona dla tych, którzy idą za Jezusem. Jego zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem należącym do przeszłości, ale nowym życiem, które obejmuje także nas. Ukazuje to dzisiaj kobieta kananejska, bohaterka Ewangelii proklamowanej w liturgii. Chociaż nie należała ona do jego ludu i mieszkała w obcej krainie, usilnie stara się ona porozmawiać z Jezusem, idąc za nim jak uczennica, która już jest z nim związana. Nigdy wcześniej zapewne się nie spotkali, a jednak w tajemniczy sposób wiara już zrodziła się w jej sercu. Nie pragnie niczego dla siebie, lecz pokoju dla swojej udręczonej córki i pokłada ufność w Jezusie, w którym rozpoznaje Mesjasza, potomka Dawida. Ewangelista nie ukrywa przeszkód, z którymi musi się zmierzyć ta kobieta. Uczniowie postrzegają ją jako osobę natrętną, a sam Jezus początkowo nie przychyla się do jej próśb. Rzeczywiście, nauczyciel udał się w tamte okolice i możemy wyobrazić sobie, że podobnie jak przy innych okazjach, szukał miejsca na uboczu, aby się modlić i formować swoich uczniów. W tej chwili jednak wydarza się coś nieoczekiwanego. Rozważając tę scenę, możemy lepiej zrozumieć posłuszeństwo Jezusa, który wypełnia swoją misję, pozwalając, by poruszyło go to, co widzi i słyszy. Na koniec mówi do niej: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w tym, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serce na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa w świecie udręczonym, który poszukuje pokoju. Prośmy Maryję, naszą Matkę, aby wstawiała się za nami. Z jej ust wypływa najpotężniejszy i najbardziej nowatorski hymn, jaki kiedykolwiek został wygłoszony. Magnifikat. Jest to pieśń tego, który patrzy już na rzeczywistość oczami Boga i dlatego nie traci nadziei, lecz działa w miłości. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genet.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis.
0: Videntii wiernych zmarłych, wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
3: Benedicat vos omnipotens.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, raz jeszcze ponawiam apel, aby zaprzestano powtarzających się aktów przemocy przeciw palestyńskiej ludności cywilnej w Zajordaniu, na zachodnim brzegu. I wzywam pilnie wspólnotę międzynarodową, aby doprowadziła do tego, by postąpiły naprzód rozwiązania prowadzące do powstania dwóch państw, by osiągnąć w ten sposób sprawiedliwy i trwały pokój. W tym tygodniu w Taranto rozpoczynają się igrzyska śródziemnomorskie. Wezmą w nich udział różne kraje z Afryki, Azji i Europy, które należą do regionu śródziemnomorskiego. Życzę, aby to sportowe wydarzenie stało się proroctwem pokoju i braterstwa pomiędzy narodami tego regionu i całego świata. A teraz witam Was wszystkich, którzy zebraliście się tutaj w Castel Gandolfo na niedzielną modlitwę Anioł Pański. Serdecznie witam pielgrzymów pochodzących z różnych krajów. Pozdrawiając Polaków, obejmuję moim błogosławieństwem liczne uczestniczki tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku. Wszystkim Wam życzę dobrej niedzieli. Wyjątkowy entuzjazm, z jakim dzisiaj pielgrzymi odpowiadają na papieskie słowa. Są wśród nich Polacy, widzieliśmy ich przed chwilą z polską flagą, ale słyszeliśmy też w papieskich pozdrowieniach, kiedy mówił o pozdrowieniu Polaków, słyszeliśmy też, że Polacy zebrani na placu zareagowali na to papieskie pozdrowienie. Ojciec Święty pozdrowił uczestniczki pielgrzymki kobiet, która odbywa się w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku. To pozdrowienie papieskie to już kolejny raz, kiedy Ojciec Święty wspomina o piekarskim sanktuarium. To z pewnością też zachęta dla tych wszystkich, którzy nie znają tego miejsca, aby się tam udać i pamiętać tam także szczególnie o intencjach Ojca Świętego. A dzisiejsze rozważanie papież poświęcił Ewangelii z dnia, która mówi o kobiecie kananejskiej proszącej Jezusa o uzdrowienie jej córki. Leon XIV zwrócił uwagę na to, że choć prośba ta wydawała się być wypowiedziana nie w porę, albowiem wówczas, kiedy Jezus udał się w miejsce oddalone, ustronne, aby móc modlić się i nauczać swoich uczniów, to jednak odkrywając wiarę tej kobiety pochodzącej z innego ludu, nie będącej uczennicą Chrystusa, Pan Jezus spełnia jej prośbę, udziela jej łaski, o którą prosi. I Ojciec Święty posłużył się tym fragmentem Ewangelii, aby przypomnieć nam wszystkim, że także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice, tak mówił Ojciec Święty. I przypominał, że zobowiązuje nas to do tego, abyśmy także i my nadstawiali ucha i szukali woli Bożej w tych wszystkich prośbach, spotkaniach, wydarzeniach, które wydają się nam przeszkadzać, które wydają się wykraczać poza nasz komfort i nasze plany, a w których może objawiać się wola Boża. Zapraszamy do tego, żeby wracać do tych papieskich słów, żeby wracać do jego rozważania, które w pełnym tłumaczeniu na język polski znajdą Państwo na stronie vatican.va, a omówienie także na stronie mediów watykańskich. I zapraszamy też do tego, aby pielgrzymując do Rzymu starać się brać udział w tych spotkaniach z Ojcem Świętym. Widzieliśmy, że to wielka radość nie tylko dla pielgrzymów, ale też dla samego papieża, który spotyka się z pielgrzymami zarówno w Rzymie, jak też teraz w miesiącach letnich, coraz częściej również w Castel Gandolfo. Wczoraj ksiądz proboszcz tutejszego kościoła, a jest nim Polak, salezjanin, ksiądz Tadeusz Rozmus, przypominał, że Ojciec Święty raz jeszcze uda się do Castel Gandolfo 29 sierpnia, kiedy będzie będzie odprawiał mszę świętą odpustową w tutejszym kościele z okazji uroczystości Matki Bożej Patronki Jeziora. To lokalne święto diecezji Albano położonej nad jeziorem o tej samej nazwie. Widzimy, że także tutaj Leon XIV kontynuuje te tradycje osobistych pozdrowień wiernych, przejeżdżając meleksem pomiędzy nimi. I to też zaproszenie do tego, aby udając się do Rzymu, sprawdzać, czy Ojciec Święty jest w Rzymie, czy też udaje się z jakąś wizytą, żebyśmy też my nie byli rozczarowani, jeśli sami się na to spotkanie z papieżem szykujemy, mamy na nie nadzieję, a tego spotkania nie ma. Myślę tak szczególnie o takim, no zawsze jednak rozczarowującym obrazie, jak ten, który widzieliśmy dzisiaj rano, kiedy pielgrzymi szli na plac Świętego Piotra, nie wiedząc, że tej południowej modlitwy z Ojcem Świętym nie będzie. Więc tym bardziej zachęcamy też, żeby przekazywać te informacje o papieskim kalendarzu tym, którzy być może nie śledzą go na bieżąco, a do Rzymu się wybierają. A tych wydarzeń z udziałem Ojca Świętego będzie w najbliższym czasie całkiem dużo, bowiem już w najbliższą sobotę Ojciec Święty uda się do Rimini i do San Marino, aby tam spotkać się z wiernymi, to przede wszystkim San Marino. Poprowadzi tam adorację eucharystyczną, spotka się także z władzami tego trzeciego najmniejszego państwa na świecie, a następnie po południu uda się do Rimini, gdzie odbywa się meeting przyjaźni międzynarodami, cykliczne ekumeniczne wydarzenie, w którym weźmie udział, będzie jego gościem specjalnym, a następnie na nabrzeżu portowym będzie też przewodniczył mszy świętej dla mieszkańców regionu. Widzimy, że papież nie szczędzi czasu, robi sobie zdjęcia, pozuje do zdjęć razem z najmłodszymi pielgrzymami, z tymi, którzy przybywają z całych Włoch, ale też z różnych stron świata tutaj do Rzymu, a dzisiaj tak szczególnie do Castel Gandolfo. W najbliższą środę papież spotka się z wiernymi w Bazylice Watykańskiej albo na placu Świętego Piotra na środowej audiencji ogólnej. Na to wydarzenie również Państwa zapraszamy i na transmisję z niego. A już za tydzień oczywiście modlitwa Anioł Pański, tym razem już z placu Świętego Piotra. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, dobrego odpoczynku. Dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy na nasze kolejne spotkania z Ojcem Świętym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież kontynuuje pobyt w Castel Gandolfo. Dziś przewodniczył tam o modlitwie Anioł Pański. Pozdrawiając wiernych, Leon XIV zwrócił się do kobiet pielgrzymujących do piekar śląskich. Polska redakcja Watican News przygotowała darmowy audiobook z listem Jana Pawła II o różańcu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV, który do wtorku przebywa w Castel Gandolfo, spotkał się z wiernymi podczas południowej modlitwy Anioł Pański. W rozważaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której kananejska kobieta z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie jej córki.
2: Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio.
3: Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w takim, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serca na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga.
1: Z kolei po zakończeniu modlitwy papież zaapelował o pokój na zachodnim brzegu.
2: Ponawiam

0: mój apel o zaprzestanie powtarzających się aktów przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na zachodnim brzegu Jordanu i usilnie wzywam wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz postępu w realizacji rozwiązania dwupaństwowego dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
1: Zwracając się do pielgrzymów, papież przypomniał też o uczestniczkach pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej.
2: Salutare i Polaki.
0: Pozdrawiając Polaków, kieruję moje błogosławieństwo do licznych uczestniczek tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku.
1: W Rostkowie w diecezji płockiej rozpoczęły się dziś obchody roku jubileuszowego ogłoszonego z okazji 300-lecia kanonizacji Stanisława Kostki. Mszy świętej inaugurującej jubileusz przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Guido Filipazzi.
3: Niech ze rodzinnej ziemi świętego Stanisława niesie się dziś gorąca modlitwa za wszystkich młodych ludzi. Niech zniesie się także modlitwa za Kościół we Płocku, we Polsce, we Europie, we całym świecie. Za Kościół, który jest powołany do tego, by być matką i nauczycielką młodzieży. Modlimy się, aby młodzi ludzie nigdy nie utracili pragnienia świętości.
4: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rozarium Virginis Marie.
1: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież kontynuuje pobyt w Castel Gandolfo. Dziś przewodniczył tam o modlitwie Anioł Pański. Pozdrawiając wiernych, Leon XIV zwrócił się do kobiet pielgrzymujących do piekar śląskich. Polska redakcja Watikan News przygotowała darmowy audiobook z listem Jana Pawła II o różańcu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV, który do wtorku przebywa w Castel Gandolfo, spotkał się z wiernymi podczas południowej modlitwy Anioł Pański. W rozważaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której kananejska kobieta z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie jej córki.
2: Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio.
3: Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w takim, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serca na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga.
1: Z kolei po zakończeniu modlitwy papież zaapelował o pokój na zachodnim brzegu.
3: Ponawiam mój apel o zaprzestanie powtarzających się aktów przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na zachodnim brzegu Jordanu i usilnie wzywam wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz postępu w realizacji rozwiązania dwupaństwowego dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
1: Zwracając się do pielgrzymów, papież przypomniał też o uczestniczkach pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej.
3: Pozdrawiając Polaków, kieruję moje błogosławieństwo do licznych uczestniczek tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku.
1: W Rostkowie w diecezji płockiej rozpoczęły się dziś obchody roku jubileuszowego ogłoszonego z okazji 300-lecia kanonizacji Stanisława Kostki. Mszy świętej inaugurującej jubileusz przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Guido Filipazzi.
4: Niech ze rodzinnej ziemi świętego Stanisława niesie się dziś gorąca modlitwa za wszystkich młodych ludzi. Niech zniesie się także modlitwa za Kościół w w Płocku, w Polsce, w Europie, w całym świecie. Za Kościół, który jest powołany do tego, by być matką i nauczycielką młodzieży. Modlimy się, aby młodzi ludzie nigdy nie utracili pragnienia świętości.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Watikan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.